0: Olek Ruszkowski, 17 lipca. Dziś prawdopodobnie najprzyjemniejszy dzień tygodnia, czyli oczywiście piątek, który rozpoczyna nam się względnie chłodno. 17 stopni Celsjusza na naszych termometrach, ale spokojnie, bo temperatura zacznie bardzo szybko rosnąć około godziny 8 i tak około 10 będzie już 26 stopni. Przed południem też sporo słońca. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest obecnie tylko dobra, a biometr jest obojętny.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, tak uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiS-u płyną jednak inne głosy, a to wszystko po uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości, która nakazuje wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. Szczegóły Michał Rafa.
2: Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
3: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
2: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
4: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
2: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
5: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
2: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiS-ie mają na ich opuszczenie.
1: W przeciwnym razie grozić im będzie usunięcie z Prawa i Sprawiedliwości. Ukraina ma nowego premiera. Zmiany w rządzie wywołały protesty. Nowy rząd z Jerzym Koreckim na czele został zatwierdzony przez parlament w Kijowie. Zmiany na stanowiskach ministrów wywołały jednak protesty w stolicy. Największe emocje budzi odejście ministra obrony Michała Fedorowa. Jestem oburzona, że to, o ile się nie mylę, czwarta zmiana ministra obrony podczas pełnoskalowej inwazji, co nie leży w najlepszym interesie kraju. Siergiej odpowiadał za wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój wykorzystania dronów. Na froncie jego dymisja wywołała największe protesty społeczne od blisko roku. Poszukiwana prawdopodobnie kolejna puma dzikiego kota znacznych rozmiarów zauważono w lasach w gminie Pęcław na Dolnym Śląsku, mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji.
6: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
1: Na razie nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się na wolności.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
1: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała zmierzyć się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało przełożone na październik ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który pojawił się nad miastem. To wskutek pożarów w Kanadzie. A kolejny mecz Chicago to za tydzień wyjazdowe starcie z Interem Miami. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dokładnie 3 minuty po godzinie 6. Jarosław Kaczyński podobno, tak jak słyszeliśmy, traci kontrolę w partii. No, jakby nie patrzeć, jest piątek. Piątek to jest taki dzień, gdzie rzeczywiście traci się czasami kontrolę. Dobrych imprez wam dzisiaj życzę. Dobrych, nie znaczy długich, bo po dobranocce trzeba i spać.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
0: SK2. Tym bardziej, że jutro mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata, a w niedzielę finał. Mam nadzieję, że zostanie rozegrane, bo słyszeliśmy, że w tej Ameryce to się nie za dobrze dzieje. Dużo dymu.
10: Czy

0: 9,5 minuty po godzinie 6. Piątek, 17 dzień lipca. Dzisiaj mamy taki specjalny dzień, bo dzisiaj powinni świętować wszyscy ci, którzy z językiem polskim mieli na bakier, a szczególnie na bakier to mieli z dyktandami i z błędami poprawną pisownią, a błędy ortograficzne to była ich codzienność. Otóż, moi drodzy, w kalendarzu świąt nietypowych wyczytałem sobie, że dzisiaj przypada Światowy Dzień Emoji. Emoji to jest coś takiego, co jak powiem, to może nie każdy będzie wiedział, ale każdy z tego korzysta. Jak macie te swoje smartfony, to przecież tam są te emot-ikonki, te śmieszne żółte buźki, albo jakieś tam inne takie serdele, które wyskakują. I często używamy ich do tego, żeby napisać coś od siebie, dla świata. Zamiast pisać wypracowanie, że u mnie wszystko w porządku, albo że fajną wiadomość mi wysłałeś, to wysyłamy uśmiechniętą buźkę. No to w takim razie pobawmy się dalej. Dzisiaj powiem wam szczerze, to będzie trudne, ale może się uda, bo to w końcu radio. W radiu nie widać, ale trzeba będzie opowiedzieć, jaką emotikonką jesteś w piątek. Piątek się zaczyna, tak więc jaką emotikonką jesteś w piątek? 726-826-826. Zapraszam do kontaktu ze mną telefonicznego, przez SMS-y i przez Messengera. Można do mnie pisać, można nagrywać głosóweczki, no full service. I ja już od razu powiem wam szczerze, że w piątek z samego rana jestem taką uśmiechniętą mordką żółtą, tak więc to już jest zaklepana. A jaką wy jesteście emotikonką? Dajcie znać.
1: S

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich.

0: Dużo emotikonek do mnie dzisiaj zadzwoniło. Przepraszam, że nie mogłem wszystkich telefonów odebrać osobiście, ale no sporo was w piątek. Każdy chce się podzielić dobrym nastrojem, tak jak Michał, który jest ze mną. Dzień dobry.
1: No, witam wszystkich.
0: Michał zadzwonił, mówi od razu, on już sobie wybrał swoją emotikonkę na piątek. Gdybyś miał się opisać w taki sposób, to co by to było w taki sposób obrazkowy?
1: W sposób obrazkowy to by były dwa kufelki stukające się piwa.
0: A, czyli dzisiaj wolne, weekend zaczynamy normalnie.
1: Bez... No, 12, 13 mniej więcej zaczynam weekend.
0: Bez pracującej soboty żadnej.
1: Bez.
0: Ale to zaraz.
1: Przynajmniej jeszcze nic na ten temat nie wiem.
0: Tego ci życzę, żebyś się nie dowiedział w takim razie. Powiedz mi, ale to dobrze, ale to twoje plany na ten weekend to ograniczają się tylko do kufelków takich stukających się?
1: Nie.
0: Czy tam jeszcze może...
1: wypadku.
0: Czy tam może dojść jeszcze jakaś inna emotikonka?
1: Nie, to może dojść emotikonka super zabawy jakaś. Biorę dzieci, jedziemy na działkę. Teściową jeszcze biorę. Żeby ktoś się opiekował tymi dziećmi.
0: Ale to, a jak teściową bierzesz, to jesteś bardziej taką buźką uśmiechniętą, z taką kreską zamiast buzi, czy taką czerwoną, wkurzoną?
1: Nie, uśmiechniętą. Akurat z teściami mam tak, że żyję z nimi bardzo dobrze, nie mogę złego słowa powiedzieć. Więc...
0: No proszę bardzo, to ty jesteś jeden z tych chyba nielicznych, tak jak się czasami
1: chyba
0: okazuje.
1: Tak.
0: No, ładnie. Dobrze, Michał, dwa kufelki uderzające się o siebie, emotikonka Michała na dzisiaj tak wygląda. Jak wyglądają wasze emotikonki, to zaraz się przekonamy. 726-826-826. Można do mnie dzwonić, nagrywać się na naszą sekretarkę i mówić, jak się dzisiaj czujecie. No i oczywiście mamy jeszcze Messenger, tam można do mnie pisać, tam można nagrywać głosóweczki. Czekam na nie z niecierpliwością. Michał, to w takim razie, że te dwa kufelki tak się u ciebie stukają, to masz ode mnie dwa kubeczki Radia SK2, dobra?
1: Super, dzięki.
0: No, to żeby się tam postukały ze sobą, w takim razie nalej sobie jakieś herbatki, bo nie będziemy o tej porze mówić o niczym innym. Tylko herbata.
1: Dobra.
0: A ja czekam na wasze telefony 726-826-826 albo Messenger. Jaką emotikonką jesteś w piątek z rana? SK2.

25 minut po godzinie 6. Miało być meczycho, nie ma meczycha. Fani Roberta Lewandowskiego będą musieli poczekać na pierwszy oficjalny występ polskiego napastnika w barwach Chicago Fire'a. To dlatego, że w Stanach jest zły stan powietrza powodowany dymem, który nadciąga nad okolice stadionu wskutek pożarów w Kanadzie i ten dlatego mecz został przełożony. No i po co Robert do tej Ameryki leciał, prawda? Mógł pograć w Krakowie. Tam też jest smog.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: My też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wygra Polska?
7: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kompleksowe rozwiązania i produkty do hydroizolacji firmy Sika. Poleca Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: I po reklamie.
12: Olek Ruszkowski. 17 stopni Celsjusza w Krakowie na dobry początek dnia. To jednak jeszcze się mocno zmieni, bo IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami i będzie ono obowiązywać od godziny 12 do 20. Dlatego warto pamiętać o tym, by pić dużo wody i nie przebywać za długo na słońcu bez dobrego zabezpieczenia, na przykład w postaci kremu z filtrem. 1017 hektopaskali, ciśnienie atmosferyczne powoli nam spada. Dziś w Krakowie prawie bezwietrznie.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Ukrainy. Dwie osoby zginęły w rosyjskich atakach na Odessę. Rannych jest 8 osób, w tym dwoje dzieci. Pocisk uderzył w budynek mieszkalny oraz przedszkole. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało już termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacja dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku. 13. lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został w ostatniej chwili przełożony. Pojawił się problem z silnikami rakiety, niektóre z nich nie odpaliły. Według właściciela Elona Muska ponowny start nastąpi za kilka dni.

0: Tak jak ty, i ty, i ty, i ja, i wszyscy. Wszyscy gdzieś mamy w tyle głowy jakieś emotikonkę, którą będziemy dzisiaj operowali i która będzie nam mówiła o tym, jaki to będzie dla nas piątek. 726-826-826, Messenger też do waszej dyspozycji. Dzisiaj pytam się o was o to, jaką emotikonką jesteście w piątek z rana. I mamy telefon, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy.
1: Dziś jestem najszczęśliwsza, a zarazem zapewne się wzruszę, bo zaczynam wakacje i muszę się pożegnać z paroma przyjaciółmi, z którymi przebywałam 5 miesięcy. Pozdrawiam, pa.
0: Pa, dziękujemy, Anetko. To ja już wiem, jaką ty jesteś emotikonką. Ty jesteś taką mordką, która trochę się cieszy, ale leją się z niej łzy. No... Z drugiej strony możesz być też falą na przykład, prawda? Bo jak mówisz, może łez dzisiaj wylejesz. SK2. A jaką wy jesteście emotikonką w piątek z rana? 726-826-826 albo Messenger. Zapraszam, podzielcie się. Nakreślcie mi wasze plany piątkowe w ten właśnie sposób.

pięknie nam tutaj wyśpiewała to wszystko Patrycja Markowska. 10,5 minuty do godziny 7 nam zostało, moi drodzy, a tymczasem włochate rogaliki robią furorę. Croissanty z Tajlandii podbijają internet. Nowa propozycja menu jednej z piekarni z miasta Pattaya robi po prostu, no, robi rozgłos wokół siebie, bo te włochate croissanty cieszą się tak ogromną popularnością, że są kupowane tonami. A te włosy na tych rogalikach zrobione są z pod choi, czyli czarnej algi, która po wysuszeniu rzeczywiście wygląda jak ludzkie włosy. No, niektórych to brzydzi, inni się w tym zakochali. Tym, którzy się przemogli, jednak spróbowali, włos z głowy nie spadł. No, więc chyba dobre.

Jeżeli nie chcecie, żeby was bal ominął, to zapraszam, bo będę miał dla was za chwilę, moi drodzy, no, nówkę sztuka nieśmigane, karneciki na męskie granie na imprezę w Gdańsku. Tak więc, moi drodzy, już teraz zachęcam was do tego, żebyście przygotowali swoje telefony, bo tuż po siódmej zdradzę, jak takie karnety będzie można u nas zdradzić, a punktualnie

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: I po reklamie.
7: Olek Ruszkowski. Od jutra zmiany w organizacji ruchu przy Park and Ride Bronowice. To ważne, by nie jeździć tam na pamięć, bo zmiany są jednak istotne. Całkowicie zamknięta zostanie łącznica południowo-wschodnia, a w praktyce oznacza to, że nie przejedziecie z Balickiej w stronę ulicy Armii Krajowej, czyli na północ. W Krakowie mamy obecnie 20 stopni Celsjusza i bezchmurne niebo. Dziś w Krakowie maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury na dobry początek weekendu. Biometo obojętne.
8: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka, 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zginął w nim 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Więcej o tej sprawie Krzysztof Płowecki.
9: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
10: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
9: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
11: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
9: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
8: Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Maksymalna stawka 240 zł za godzinę pracy miałaby obowiązywać od przyszłego roku. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontrakcie oraz obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym miejscu zostały zaakceptowane. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B czy większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
8: Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Miało do tego dochodzić od 2020 roku, czyli wyborów prezydenckich, których przegrał on z Joe Bidenem. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważane jest za największe w historii naruszenie danych wyborczych i doprowadziło do nielegalnego przejęcia przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Agencja Reutera podkreśliła, że jak wynika z danych wywiadowczych, to nie wpłynęło na ostateczny wynik wyborów.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawi.
8: Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Superpuchar Polski. Na własnym stadionie wygrali 3-1 z Górnikiem Zabrze. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście, ale później to Kolejosz był skuteczniejszy w ataku. Dla obu drużyn był to też sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Thomas Tuchel zapowiedział, że będzie chciał pozostać na stanowisku. Selekcjoner reprezentacji Anglii został zapytany o swoją przyszłość po porażce z Argentyną w półfinale Mundialu. Kontrakt niemieckiego szkoleniowca obowiązuje jeszcze 2 lata do Mistrzostw Europy.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Wiedziałem, że się pojawią te pytania. Pytanie brzmi jak? Jak można zdobyć karnet na męskie granie w Gdańsku? Spokojnie, moi drodzy, za chwilę wszystkiego się dowiecie. To, co powinniście wiedzieć na tę chwilę, to, że powinniście mieć przy sobie telefon i zapamiętać numer 726-826-826, bo za chwilę pod tym numerem będę zbierał zgłoszenia i aplikacje od was.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Się poczułem teraz jak jakiś rekruter w pracy.

0: programu Karnet na męskie granie. Moi drodzy, w tym momencie zaczynamy rozdawanie karnetu na męskie granie w Gdańsku. Tym razem, mam nadzieję, się widzimy, bo być może ja też tam wpadnę. Zobaczymy, czy czas mi pozwoli, ale nieważne, nie rozmawiamy o mnie, tylko rozmawiamy o was. Mam taki karnet i za chwilę ten karnet do kogoś poleci, a ten ktoś później sobie na przykład poleci na męskie granie do Gdańska, tam wiecie, tam będzie i kult, i będzie problem, gra Kazika, i będzie Wojciech Baranowski, będzie Fisze Made, i będzie Dyda Bartoszewicz, Kuba i Kuba, no sama śmietanka najlepszych polskich artystów, ale żeby taki karnet zdobyć, no to w tym momencie proszę uruchomić swoje smartfony, proszę wklepać numer telefonu 726-826-826, ewentualnie można też odpalić Messengera, tylko tam zostawcie numer do siebie, żeby mógł do takiej osoby oddzwonić, a jak się zgłaszamy po karnet, proszę bardzo, skoro to męskie granie, to proszę w trzech męskich słowach powiedzieć, dlaczego to do ciebie, drogi słuchaczu, do ciebie, droga słuchaczko, taki karnecik na męskie granie w Gdańsku na ten weekend powinien polecieć.
1: SK2.

0: A tak fajnie potańczyć na przykład do muzyki na żywo. Bo można, a dlaczego by nie? Bo kto zabroni, prawda? Ale żeby tak sobie potańczyć, poskakać do tej muzyki absolutnie, totalnie na żywo, to trzeba mieć najpierw karnet, na przykład na męskie granie do Gdańska. I po taki karnet w trzech męskich słowach zgłosiła się Kasia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kasia, po prostu, no, powiedz mi po prostu, czym mnie urzekłaś? Trzy męskie słowa, które spowodowały, że karnet poleci do ciebie za chwilę.
1: Po prostu chcę tam być.
0: Bez tego po prostu. Chcę tam być. I to są te trzy męskie słowa, które spowodowały, że karnecik na męskie granie, Kasiu, leci już w tym momencie w twoje ręce, to ogłaszam przynajmniej wobec, a jako, że ja lubię obdarowywać ludzi, to jeszcze lubię im dawać oklaski. A co? Niech sobie powiwatują. Proszę bardzo. Kasia, a ty w ogóle, tak szczerze, to masz jakiegoś ulubionego artystę, którego chciałabyś zobaczyć na żywo na tej scenie, czy po prostu lubisz muzykę w ogólności i dlatego chcesz się tam znaleźć?
1: Po prostu lubię muzykę.
0: I wolisz taką live na żywo, czy wolisz sobie puścić na uszy jakiegoś, wiesz, jakiegoś streaming albo coś takiego?
1: No jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
0: No tak, no. Co tydzień się nie jeździ na koncerty, nie?
1: Dokładnie.
0: Tak więc, Kasia, lecisz sobie do Gdańska na męskie granie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Moi drodzy, no, ale to...
1: Dziękuję.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale to nie wszystko, bo oczywiście po 8 pamiętajcie, gramy też w Państwa Miasta o prezent marzenia wartości 500 zł. I po 8 zdradzę, jak zgłaszać się do tej zabawy. SK2. A teraz taki przedsmak dla Kasi i tego wszystkiego, co ją czeka tam w Gdańsku. Męskie granie, orkiestra z 2022 roku. Kawałek Podłogi, wersja live, czyli taka, wiecie, koncertowa.

Trzeba, o tej porze trzeba poganiać, moi drodzy, 24 minuty po godzinie 7. Jeżeli ktoś ma na 8 do pracy, to uważajcie na siebie, oczywiście, ale trzeba się spieszyć. Spieszcie się powoli. Tymczasem niecodzienna sytuacja na lotnisku pod Amsterdamem w Holandii. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu pytona królewskiego, którego ukryła gdzie? W biustonoszu. Tak jest. Służby bezpieczeństwa oczywiście natychmiast zareagowały. Już przekazały sprawy do odpowiednich organów, że tak powiem. No ale no widzicie, no sprawa dość nietypowa. Nieczęsto się o tym słyszy. No na przykład, nie wiem, o wężu w kieszeni słyszałem, prawda? Ale wąż w biustonoszu? Holendrzy zobaczyli to jako piersi. Eska.

0: promocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
0: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
2: Ale czas super.
3: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
14: Dlaczego?
13: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
14: A tort?
13: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: I po reklamie.
19: Olek Ruszkowski. Sprawdzamy, co dzieje się w Krakowie na drogach i nie zazdrościmy teraz kierowcom, którzy muszą przebijać się przez te bardziej centralne części miasta, aczkolwiek nawet poza centrum nie jest zbyt przyjemnie. Pewne schematy się powtarzają, tak jak to, że węzeł Krakowska Wina jest mocno obładowany w stronę stolicy Małopolski, ale także to, że samochody stoją miejscami na Kamieńskiego czy Moście Grunwaldzkim. Mamy obecnie 17 stopni Celsjusza, ciśnienie 1017 hektopaskali.
20: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uderzyliśmy w kilkadziesiąt celów wojskowych w Iranie, informuje Armia Stanów Zjednoczonych. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. Uderzono m.in. w przybrzeżne systemy obserwacji i stanowiska obrony powietrznej. Teraz Śląsk, gdzie służby aresztowały trzy osoby podejrzane o produkcję i handel nielegalnymi lekami. Gang, w którym działali, zajmował się m.in. sterydami, lekami na otyłość i hormonem wzrostu. Zatrzymani to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami Polski. Japoński parlament znowelizował prawo o dworze. Ma ono zapobiec kurczeniu się rodziny cesarskiej. Utrzymano jednak zasadę wykluczającą kobiety z dziedziczenia, a to oznacza, że na chryzantemowym tronie zasiądzie tylko mężczyzna.

28,5 minuty do godziny 7. Przygotujcie, moi drodzy, telefony 726-826-826, bo za chwilę robimy nasz copiątkowy odjazd. PKP już gotowe. Na peronie stoi pan zawiadowca i za chwilę odblokuje linię, tak więc bądźcie gotowi i odjazd!

0: 726 826 826. W tym momencie, moi drodzy, nasz copiątkowy ekspres raczy odjeżdżać. Zaczynamy PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo i w tym momencie, właśnie w tym momencie linia odblokowana, można się na żywo dodzwonić i można na żywo pozdrawiać. No to pozdrawiamy. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
1: Dzień dobry. Pozdrawiam całą córkę Zdrowienia Wielkiego. Szczególnie wszystkim chorym życzę zdrowia i naszą Elunię, która zrezygnowała z urlopu i nam pomaga na czołówce.
0: No i poleciały pozdrowienia. Bardzo szczytny cel, bardzo ładnie. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
2: Dzień dobry. Beata pozdrawia serdecznie.
0: Kogo?
3: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich optymistów.
0: No i mamy to, poleciało to. Ale proszę państwa, proszę ściszać radio, jak do mnie dzwonicie. Halo, halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry, z tej strony Michał. Chciałem pozdrowić żonę Agnieszkę, szwagierkę, Justynę, całą rodzinę, wszystkich kierowców zawodowych i całe radio SK2.
0: A tych niezawodowych też pozdrawiamy?
4: I też tych niezawodowych też jest bardziej.
0: No i mamy to, poleciały pozdrowienia. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia? Dzień dobry.
5: Dzień dobry, tu Grażyna. Chciałam pozdrowić moją siostrę bliźniaczkę Ewę z Twardogóry.
0: A, jak bliźniaczka, to pewnie ona też ciebie pozdrawia w takim razie. Bo to tak to chyba działa. Dziękuję bardzo, pozdrowienia poleciały. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo.
6: Cześć, z tej strony Ania. Ja pozdrawiam moją mamę, która dzisiaj obchodzi 18 urodziny plus 2.
0: Tak?
6: I marketingowego, przez którego zakończę tydzień pracujący dopiero jutro po południu.
0: No i mamy to. Pozdrowienia poleciały. Dzień dobry, halo, halo. Kto i kogo pozdrawia?
7: Dzień dobry. Krzysztof Szukania z tej strony.
0: Cześć.
7: Cześć. Chciałem pozdrowić Anusię, moją misia kochanego, który bardzo dzisiaj jest zdenerwowany, zestresowany, bo dzisiaj córka ma mieć wyniki w szkole średniej. Czy dostanie do szkoły, czy nie dzisiaj? Bardzo stresuję się dzisiaj.
0: No to...
7: Pozdrawiam wszystkich i mojego kolegi Grzegorza Barana, sympatycznego do pracy. Miłego dnia wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki bardzo. Szkoda, że Ania nie nazywa się Andrzej, bo myśmy powiedzieli: Andrzeju, nie denerwuj się. Halo, halo, dzień... Oj, tutaj rozłoń. I halo, halo, kto kogo pozdrawia? Dzień dobry.
8: Dzień dobry, halo, halo, pozdrawiam Aneta, pozdrawiam was chłopaki, życzę wam udanego weekendu.
0: Dziękujemy.
8: I pozdrawiam państwa Groszku, oni będą wiedzieli, o co chodzi. Sędzia, odezwij się. Buziaki.
0: Jakiś gryp poleciał. Halo, halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
9: Cześć, to Michał, chciałem pozdrawić mojego brata Marcelka, izolujemy teraz kotłownię, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i dzień dobry, kto kogo pozdrawia, ostatnie pozdrowienia.
10: Jestem Aleksander i pozdrawiam was, bardzo miło właśnie to ten słuchaj.
0: No dziękujemy, to były najsłodsze pozdrowienia, jakie dzisiaj przyleciały do nas. Bardzo dziękuję za wszystkie i robimy odjazd. Do przyszłego w piątku. W przyszły piątek znowu będziemy pozdrawiać.
11: SK2.

11 do 8. Czytam sobie, że FBI od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku przejęły już ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica i stadionów, na których rozgrywano mecze, bo tam podobno latać nie można. 700 dronów trafiło w ręce służb. No to teraz FBI będzie miało prezenty przynajmniej na 10 sezonów komunijnych.

takiego konika to ja kiedyś w prezencie dostałem i nie wiem, co się z nim teraz stało. Na szczęście to spowodowało, że lubię też dawać prezenty i prezent marzeń o wartości 500 zł po godzinie 8 wyląduje w rękach kogoś z Was. Ale trzeba się zgłosić najpierw do naszej zabawy Państwa Miasta. Gramy po 8. Dzisiaj zgłaszamy się dobra, napiszcie mi w SMS-ie albo w wiadomości na Messengerze, jaka była Wasza ulubiona zabawka z dzieciństwa. 726-826-826 to numer telefonu do mnie, Messenger też do Waszej dyspozycji. Ulubioną zabawką z dzieciństwa zgłaszacie się dzisiaj do Państw Miast, które już po 8. Eskadra.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka. I po reklamie.
1: Olek Ruszkowski. Zaczyna robić się już naprawdę ciepło w Krakowie. Jeżeli poszukujecie jakiegoś sposobu na ochłodzenie, to możecie skorzystać na przykład z basenu Wandzianka, który po ostatnich zawirowaniach jest ponownie otwarty. Na aktualnie 22 stopnie Celsjusza, ciśnienie 1017 hektopaskali, dziś maksymalnie 30 stopni. Na drogach przypominamy, że trwa remont ulicy Grzegorzeckiej oraz mostu Kotlarskiego. Lepiej trzymać się od tego obszaru z daleka, jeżeli jedziecie samochodem szerokości.
2: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Nikogo nie wyrzucamy, domagamy się elementarnej lojalności, zapewnia Jarosław Kaczyński po tym, jak kierownictwo PiS-u nakazało swoim członkom wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. Władze ugrupowania dały na to tydzień, w przeciwnym razie posłom grozi wykluczenie. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnuje, potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ale ja to, że was wyrzucą.
3: To już różne były zakręty i decyzje, jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
2: Innego zdania jest Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie.
5: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
2: Na Platformie X rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreślił, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Rosjanie znów prowokują nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły wczoraj łącznie 3 rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry.
2: Nie dokarmiaj i nie rzucaj niczego na wybieg. Warszawskie ZOO apeluje do odwiedzających o odpowiedzialne zachowanie. W ostatnich dniach ktoś rzucał w odpoczywającego na wybiegu goryla nie tylko jedzeniem. Jak mówi jego opiekunka Monika Kostrzewa, zwierzęta powinniśmy traktować z szacunkiem.
7: Przychodzimy do ogrodu po to, żeby cieszyć się obecnością zwierząt, żebyśmy mogli się zrelaksować, poobserwować je po prostu tutaj. No i musimy przestrzegać tego regulaminu. No to jest podstawowe, ponieważ no to jest ich dom, my jesteśmy tylko gośćmi.
2: Za karmienie i niepokojenie zwierząt w zoo grozi 500 zł mandatu.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport. Był rekordowy transfer, teraz jest wypożyczenie. Osman Bukhari, ściągnięty do Widzewa za 5,5 miliona euro, został wypożyczony do Crvene Zvezdy. Umowa zawiera opcję wykupu, więc możliwe, że piłkarz z Gany, który miał być gwiazdą ligi, może już nie zagrać w Ekstraklasie. Anita Włodarczyk wraca do wysokiej formy. Polka zajęła 2. miejsce w meetingu w Madrycie. W najlepszej próbie rzuciła młot na 75 metrów i centymetr, a to jej najlepszy wynik od 4 lat.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 3,5 minuty po godzinie 8 czytam sobie, że prezydent USA Donald Trump zabiega o to, żeby Polska uzyskała stałe członkostwo w G20. Tak pisze chociażby Washington Post. No, Trump chce nas w G20, a my od 30 lat próbujemy z G się wygrzebać. No, czy on o tym nie wie?

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dzisiaj teraz człowiek Lewandowski, nie jak Boniek. No i właśnie o Robercie Lewandowskim teraz troszkę będzie, moi drodzy. 11 po 8 i okazuje się, że tak, no Robert Lewandowski rozgościł się już w Chicago. Wszyscy o tym wiedzą. Przy okazji na stadion nowej drużyny Lewego zajrzeli też dziennikarze z Polski. Jak się okazuje, do dyspozycji Robert i jego koledzy, oczywiście drużyny, ma nie tylko siłownię, ma nie tylko boisko treningowe, ma nie tylko salę do regeneracji. Jak się okazuje, piłkarze z Chicago Fire mogą na stadionie przed każdym meczem skorzystać z usług barbera. Tak jest. Na stadionie jest takie specjalne miejsce do tego. Fotel, nożyczki, brzytwy, te ręczniki gorące, no wszystko, żele, pomady, jakieś gumy na włosy, no i wszystko po to, żeby na boisku mieć doskonałą fryzurę. Czyli jednak to jest prawda. Każda liga musi mieć

0: dzisiaj do naszej zabawy zgłosiły się dwie lalki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo i Ola, i Agnieszka pamiętają swoją pierwszą fajną zabaweczkę, czyli lalkę, tak? Jedna i druga się lalkami bawiła.
3: O, super.
0: Posłuchajcie, któraś z was ma za głośno radio? Trzeba troszkę ściszyć, żebyśmy się dobrze słyszeli. Dobrze.
3: Może ja.
0: Może ty, a może nie. Tak czy inaczej, dziewczyny, przypominam wam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że mam koło i na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasła na daną literkę w danej kategorii. Macie na to 20 sekund. Teraz tak, ważne, nie można pominąć kategorii. Hasło musi się zaczynać od tej literki. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że takie hasło nie istnieje, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i wtedy każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Ta z was, która odpowie na więcej pytań poprawnie, zdobędzie prezent marzenia wartości 500 zł. Ta, która poprawnie odpowie na mniej pytań, zdobędzie prezenty od Radia SK2. No i są jokery. Jeżeli któraś z was wyrosuje sobie jokera, to będzie mogła dla siebie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak jest.
0: Dobra, mamy dwa tak jest i taki, czyli Ola pierwsza. Dla Oli pierwszej kręcimy w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: Proszę bardzo. Koło się zakręciło w lewo i zatrzymało się na literce C. Trzecia litera alfabetu A, B, C.
4: Okej,
0: to zobaczymy teraz. Ola, no to lecimy w takim razie z tą literką C. Poproszę o państwo. Miasto.
4: Częstochowa.
0: Znana postać.
4: Zerbendura.
0: Roślina.
4: Czosnek.
0: Kolor.
4: Cytrynowy.
0: Zawód.
4: Siedla.
0: Samochód.
4: Citroen.
0: Imię.
4: Czesław.
0: No i ten Czesław to już tak jest, już niestety nie wszedł nam w czasie, bo 20 sekund minęło, ale powiem ci szczerze, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poprawnych odpowiedzi. No to ładny wynik. 7, zobaczymy co powie na to Agnieszka.
3: No gratuluję.
0: Ja już gratulujesz dziewczyno, nie poddawaj się.
3: Nie, zagratuluję takiego wyniku.
0: A, gratulujesz wyniku,
3: tak?
0: Bo myślałem, że już gratulujesz, tak, rzucasz ręcznik i dziękuję bardzo. Dobra.
3: Nie, podejmuję rękawicę.
0: Bardzo się cieszę. W prawo czy w lewo?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. I tym razem, ojej mówię, ale może nie ojej. Literka Z. Zdradliwa literka. Kto słucha państw miast, to wie, że to jest zdradliwa literka. Ostatnia litera alfabetu, litera Z.
3: Okej.
0: Dobra, to co? Gotowa?
3: Tak.
0: To uwaga, lecimy. Na Z poproszę państwo.
3: Zimbabwe.
0: Miasto.
3: Zambrów.
0: Tytuł filmu, serialu?
3: Z, po prostu Z.
0: Imię?
3: Zenobia.
0: Roślina?
3: Z. O kurczę.
0: Zawilec chyba jest taka roślina, wiesz?
3: Tak, o właśnie.
0: No właśnie. Poczekaj, a mnie zastanowiło ten film z... Ej! Dobra jesteś. Jest film z... Z.
3: Jest.
0: Oglądałaś, rozumiem?
3: Tak.
0: No, taki powiem ci szczerze, 5 na 10 ma, nie? Czyli taki średni na jeża. No dobra.
3: No tak.
0: Agniesiu, liczymy. 1, 2, 3, 4 punkty Agnieszka, 7 punktów Ola. Prezent marzeń dzisiaj leci do Oli.
3: Gratuluję.
4: Dzięki.
0: I gratulacje.
4: Też ci świetnie poszło.
0: Poszło świetnie. Gdyby nie ta roślina, ale spokojnie, bo Ola już kiedyś z nami grała, bo ona już wie, prawda? Agnieszka, to był chyba twój pierwszy raz, tak?
3: Tak.
0: No
3: tak,
0: właśnie, no właśnie. Pierwszy.
3: Sam fakt, że się dostałam, w ogóle mnie zaskoczył.
0: No, sporo zgłoszeń było, ale się udało. Pierwsze koty za płoty. Agnieszka, ale widzisz, no dzisiaj się nie udało, ale za 3 tygodnie się uda na przykład, prawda? A dlaczego by nie?
3: No, dokładnie.
0: Dobrze, dziewczyny, pozdrawiamy jeszcze szybciutko, jeżeli chcecie. Ola pierwsza.
4: Męża i synka.
0: Męża i synka poleciała, Agnieszka druga.
3: A ja swoje dzieciaki pozdrawiam, co prawda nie słuchają, ale i wszystkich władzy i matce oczywiście.
0: Ktoś im na pewno przekaże. Dziękuję Agniesiu, dziękuję Olu. W takim razie Państwa Miasta wracają dopiero w poniedziałek.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

czyli widzicie, jest film z, jest film R na przykład, no to teraz jakby reżyser z jednego i scenarzysta z drugiego wzięli się za wspólny projekt, to pewnie by wyszedł film jakiś ortograficzny. RZ.

0: 2.
1: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym.
2: Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek.
1: ITP ITD to jej nowy numer.
2: Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
3: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Douglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: I po reklamie.
10: Olek Ruszkowski. Piątek, Kraków i Korki. Ciężko bardziej ikoniczne trio, dlatego spójrzmy, gdzie teraz postoimy najdłużej. Nikogo nie zaskoczę, gdy zacznę od Nowochódzkiej, ale tak, mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu na tej ulicy. Kolejny punkt na mapie to oczywiście Rondo Grunwaldzkie, zwłaszcza most Dębnicki w stronę centrum. A na koniec A4 przy Balicach, bo jako, że mamy piątek, to sporo ludzi gdzieś leci. 23 stopnie Celsjusza na naszych radiowych termometrach.
11: 8.32, News SK2, Anna Łowocka. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznym dla zdrowia upałem powyżej 30 stopni oraz burzami z ulewnym deszczem. Bez ostrzeżeń tylko w części Mazur i na Podlasiu. Dziś Sejm wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich. O stanowisko walczy dwoje kandydatów. KO i Lewica zgłosiły mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie PiS zaproponowali Adama Borowskiego. Kadencja obecnego rzecznika Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Kolejarze i policjanci pojawią się dziś na kilkudziesięciu przejazdach kolejowych w Polsce. To kolejna odsłona akcji Bezpieczny Piątek. Ma sprawić, że liczba ofiar wypadków na przejazdach będzie mniejsza.

Jest dźwięk, to znaczy, że cofamy się w czasie. Czas na kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj cofamy się aż o 25 lat. To o czym wtedy donosiła nam tak zwana prasa, czy raczej portale internetowe, bo już wtedy takie były. We wtorek rano 5 młodych mężczyzn wyłamało bramę wjazdową do piekarni w Ustce. Byli uzbrojeni w kije bejsbolowe oraz noże. Napastnicy zaatakowali pracownika piekarni, grożąc mu, ukradli tacę, na której znajdowało się 40 pączków. Straty po napadzie wyniosły ponad 500 zł, podała policja, pisała o tym Wirtualna Polska 17 lipca 2001 roku. No i dodano również, że za ten czyn grozi im teraz kara więzienia do 3 lat. No, nie pozostało pewnie nic innego tym złoczyńcom, jak tylko liczyć na to, że któryś z pączków będzie jednak za adwokatem.

0: pomyślcie sobie, że takie słowa uznania, że pięknie płyniesz, można na przykład dostać od Dawida Podsiadło, gdyby zobaczył was żeglujących sobie po mazurskich jeziorach.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: A właśnie w tym tygodniu chcemy kogoś z was wysłać właśnie do Mazury, do luksusowego hotelu Mikołajki Destigo i o to dzisiaj też zawalczycie sobie. W ogóle ten tydzień, jeżeli chodzi o naszą zabawę Polska jest najfajniejsza, to jest tydzień czempionów, można powiedzieć, bo od samego poniedziałku już Asia postawiła bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. 8 odpowiedzi poprawnych, 1 zła. Wtorek Adam, 6 poprawnych, 1 zła. Środa Adrian, 9 poprawnych, 0 złych. No i wczoraj Marek próbował Adriana zaskoczyć w tej klasyfikacji. Nie udało się, bo Marek zdążył odpowiedzieć na 8 pytań, 0 złych. No, jedno pytanie zabrakło, ale być może dzisiaj ktoś Adriana pokona. Zapraszamy sk2.pl, tam można się zgłaszać do naszej zabawy. Jak już się do nas zgłosicie, to później czekajcie. Po 15 będziemy do kogoś z was dzwonili. No i jeżeli rzeczywiście znacie się na Polsce jak nikt inny, no to kluczyki do luksusowego apartamentu w hotelu Mikołajki Destigo będą wasze, ale najpierw to się musicie zgłosić. Tak więc wchodzimy na sk2.pl, wysyłamy zgłoszenie i czekamy. Po 15 ktoś z was zmierzy się z wiedzą o Polsce.

No nie ma tak. Niestety zegar idzie cały czas do przodu i widzę to na własne oczy. 5 minut zostało do godziny 9. Kilkadziesiąt papug zostało ostatnio uratowanych z nielegalnego transportu. Przemytnicy ukryli zwierzęta w walizkach, a mimo to wpadli na Mazowszu. Tak donoszą portale internetowe w tym temacie. Ptaki trafiły już do ptasiego azylu, a przemytnicy najpewniej trafią teraz do więzienia. No, chyba że będą mieli jakiegoś dobrego papugę.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas.

0: Autoglas wymienia.
1: Kompleksowe rozwiązania i produkty do hydroizolacji firmy Sika poleca Centrum Budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Co?

0: Biedronka. I po reklamie.
1: Ole Kruszkowski, dziś będzie naprawdę gorąco, ale niestety lub stety, jak kto woli, przez najbliższych 10 dni zrobi się też znacznie chłodniej. O ile w sobotę i w niedzielę będziemy mieli jeszcze odpowiednio przyjemne 25 i 26 stopni Celsjusza w Krakowie, tak już od poniedziałku lekkie załamanie pogody, która przez cały tydzień będzie oscylowała w granicy 20 stopni Celsjusza. A oprócz tego synoptycy prognozują dużo opadów deszczu. W tej chwili 23 stopnie.
2: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Zaczynamy od Lubelszczyzny. Kobieta z 2-letnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. To w Rykach, w okolicach dworca autobusowego, mówi Łukasz Filipek z policji.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-letni kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa 42-letniej pieszej, która niosła na rękach niespełniając 2-letnią córkę. W wyniku zdarzenia kobieta i dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa to po decyzjach prezydenta Zełenskiego i nowym politycznym rozdaniu na Ukrainie, o czym więcej nasz korespondent z Kijowa, Ołech Biłecki.
4: Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołech Biłecki.
2: To koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie poprowadzi wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata. Nie został także wyznaczony do meczu o trzecie miejsce. Taką decyzję podjęła FIFA, o czym więcej nasz reporter Michał Rapa.
5: Polscy eksperci spodziewali się, że Marciniak poprowadzi jeden z najważniejszych meczów mundialu, ale najpierw nie znalazł się w obsadach sędziowskich ćwierćfinałów i półfinałów, a teraz już wiadomo, że nie poprowadzi też finałowych spotkań mistrzostw. Polak na tym turnieju sędziował jedynie 2 mecze fazy grupowej, Egiptu z Iranem i Argentyny z Algierią. I zdaniem komentatorów to właśnie to drugie spotkanie mogło mieć wpływ na decyzję FIFA, ponieważ Marciniak nie pokazał zasłużonej, zdaniem części obserwatorów, czerwonej kartki Leo Messiemu.
2: W tym roku finał poprowadzi Słowianiec Slavko Vincic.
6: No szkoda pana Szymona. Niestety. No nie zobaczymy już w takim razie żadnego Polaka w finale Mistrzostw Świata. To była jedyna nadzieja. Trochę przegwizdane. Natomiast jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, to ja wam teraz je wszystkie zaserwuję. Jeden po drugim, bez reklam. Natalia Nykiel na sam początek.

No to teraz troszkę na języki weźmy to, co się dzieje w naszym show biznesie. Super Express dzisiaj donosi, że nowa stara miłość Michała Wiśniewskiego szykuje się do tańca z gwiazdami. Mandaryna zakupiła nawet sobie takie specjalne buty do tego, żeby zaprezentować się przed państwem w całej okazałości na tanecznym wybiegu. I proszę bardzo, tytuł tego artykułu: taneczne pantofelki mandaryny. No piękne te buciki, piękne te buty. Tanecznym krokiem widać mandaryna wejdzie na nową, starą drogę życia. SK2. A na zegarach już 17 po 9. Jutro znowu.

0: Natalia Kukulska, wierność jest nudna. Ten kawałek ma już parę lat, ale teraz prawdziwa perełka sprzed wielu, wielu lat.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lecimy sobie do lat 70. ubiegłego wieku. Piosenka powstała niedługo po tym, jak w 73. roku artysta zdecydował się na opuszczenie niezwykle popularnego zespołu Trobadurzy. No i chyba już wiemy, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o Krzysztofa Krawczyka, który w 73. opuszcza zespół Trobadurzy, a w 76. roku wydaje drugi solowy album. No i na tym albumie pojawia się utwór Rysunek na szkle. Ten utwór jakby udowodnił też niedowiarką, że pan Krzysztof doskonale poradził sobie jako wokalista estradowy i zobaczcie, co się później działo z jego karierą. No, wystrzeliła bardzo mocno. To też pokazuje, że tak naprawdę jeden radykalny ruch może później przynieść mnóstwo korzyści. No to słuchamy.

0: Nie wiem, ale się domyślam, że to właśnie o Kasi Sienkiewicz zespół Filii śpiewał Jak Anioła Głos. Być może. Kasia Sienkiewicz, Były Momenty, czyli nowość w Radiu SK2. Na tą nowość cały czas też możecie głosować na sk2.pl w naszej gorącej polskiej dwudziestce. Kasia Sienkiewicz na miejscu 10. Osobiście ja nie zmuszam absolutnie, ale apeluję, żebyście zagłosowali na Kasię, żeby podskoczyła troszkę na tej naszej liście. Macie jeszcze czas, bo kolejne notowanie już dzisiaj o godzinie 18. Czasu coraz mniej oczywiście, ale ten czas jest, więc zapraszam. sk2.pl, głosujemy, a po 18 sprawdzę osobiście, na którym miejscu Kasia Sienkiewicz się znalazła.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: I po reklamie.

0: Taką pogodę inaczej być nie może, dlatego Jarząbek poleca jakiś może horror wieczorem sobie puśćcie. Taki wiecie, mrożący krew w żyłach. Ja już was zostawiam z Kingą Barygą, 10 hitów jeden po drugim, bez reklam, za chwilę wracają, mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć. Za chwilę przekonacie się sami.
1: Reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Co?

0: Biedronka. I po reklamie.
1: Olek Kruszkowski. Pogoda w Krakowie jest bardzo przyjemna, 26 stopni Celsjusza i słońce, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w liczbie mnogiej dotyczące upałów i burz. Termometry mogą dziś pokazać nawet 32 stopnie Celsjusza, a oprócz tego wieczorem mogą nas spotkać silne burze, opady deszczu od 20 do 35 mm i bardzo silny wiatr w porywach do nawet 80 km na godzinę.
2: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. To był jeden z najważniejszych projektów dla rządowej koalicji. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, a ta zakładała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez partnerów żyjących w nieformalnym związku. Zdaniem prezydenta uderza to w instytucję małżeństwa.
3: Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
2: Jedna ze współautorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, uważa, że prezydent odwrócił się od 2 milionów Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach.
4: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, świadczenia zdrowotne i społeczne, dziedziczenie.
2: Ustawa była kompromisowym rozwiązaniem przygotowanym przez polityków Lewicy oraz PSL-u. Po zjechaniu do bazy miał 0,5 promila alkoholu. To kierowca miejskiego autobusu w Iławie. Policjanci przebadali go po zakończeniu kursu podczas rutynowej kontroli pracowników komunikacji zbiorowej. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a sprawa znajdzie finał w sądzie. Ruszyły wypłaty 300 zł z programu Dobry Start. Do rodziców w całym kraju trafiło już 48 milionów złotych. Świadczenie ma pomóc w zakupie szkolnej wyprawki. Rodzice przyznają, że przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego wiąże się dziś ze sporym wydatkiem.
5: Powoli jest kompletowana, ale jeszcze na spokojnie. Mamy dopiero połowę lipca, nie ma co się spieszyć.
6: Czyli nie na ostatnią chwilę?
5: Nie, absolutnie nie. Uważam, że lepiej mieć troszeczkę zapasu. Te 300 zł w obecnych czasach i w obecnych cenach to jest niestety troszeczkę za mało. Nowy plecak, piór. To wszystko niestety się zużywa gdzieś w ciągu roku szkolnego. Ta kwota powinna być troszeczkę wyższa.
2: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie przez internet do końca listopada.
7: Dwie minuty po godzinie 10:00 mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ja wiem, że wielu z was na ten dzień właśnie czekało, bo są takie osoby, które oczywiście kończą dzisiaj urlop, ale są też takie, które go rozpoczynają. A my, niezależnie od tego, co robicie, czy kończycie, czy zaczynacie, gramy wam najlepsze polskie hity. I na dobry początek godziny 10:00 Ewelina Flinta i żałuję Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: Paula i od dziś. Tak wam gramy o 10.20, prawie już 21. Swoją drogą, wiecie, że w wakacje jesteśmy bardziej skłonni do wakacyjnych miłostek? O tak mówią badania. To jest tak zwany halo efekt, czyli wakacje zwiększa się atrakcyjność. No bo wiecie, jak to jest. Plaża, opalenizna, zachód słońca, egzotyczna przyroda, muzyka. No i mózg jakby przenosi pozytywne emocje z otoczenia na drugą osobę. Więc mamy skłonność do wakacyjnych romansów, miłostek, zakochania. No i ja tak sobie pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby trochę cofnąć się w czasie, pogrzebać w naszych wspomnieniach. No i przypomnieć sobie te najlepsze, te, o których chcielibyście opowiedzieć. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2, jakie macie wspomnienia z wakacyjnych miłostek. Może na przykład zakochanie we Władysławowie na koleniach w 2000 roku?
1: SK2.
0: Czekam na wasze wiadomości. Gram kolejne najlepsze polskie hity, elektryczne gitary i killer.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret z nowością.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Warios Manx, tak wam gramy w Radio SK2, 37 minut po godzinie 10. Swoją drogą ja pytałam was o te wakacyjne miłostki i Zosia napisała na Messengerze Radia SK2. W 2002 roku byłam na Koloniach, poznałam tam Wojtka. To było nad Soliną. Co to była za wakacyjna miłość? Skończyła się nawet kolonijnym ślubem, aż mi się ciepło na serduszku zrobiło. Dziękuję wam Radio SK2, że mogłam sobie o tym przypomnieć. Oj Zosiu, rozumiemy i czekamy na więcej waszych wspomnień wakacyjnych miłości. Dajcie znać, jak to u was wyglądało. Może właśnie to jest wam dzisiaj potrzebne, żeby sobie o takiej miłości przypomnieć, żeby zrobiło się ciepło na serduszku. No, tylko wiadomo, tak żeby mąż nie słyszał albo partner.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamieni starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
19: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Złamane Serce jest OK. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 11. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Męskie Granie Orkiestra 2026 z hitem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: My też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy

0: Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Olek Ruszkowski. Są remonty duże, ale są też i remonty nieco mniejsze. Od przyszłego tygodnia małe utrudnienia w paru miejscach w Krakowie. Na początek zamknięcie trasy rowerowej wzdłuż Wisły w Zwierzyńcu. Mowa o odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy do Przystani. Również od poniedziałku na ulicy Makuszyńskiego na wysokości zajezdni autobusowej wprowadzony będzie ruch wahadłowy. To ze względu na pracę przy nawierzchni jezdni. A co do pogody w Krakowie, mamy obecnie 27 stopni Celsjusza.
6: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Niebezpieczna pogoda i cała Polska w alertach. To nas czeka w najbliższych godzinach. Na razie zmagamy się z ponad 30-stopniowymi upałami, a gdzie obowiązują ostrzeżenia, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Obejmują niemal cały kraj, za wyjątkiem tutaj północnego wschodu i obszarów podgórskich. No dzisiaj ta temperatura będzie nawet nieco wyższa, sięgnie około 31-32 stopni, ale lokalnie możliwe jest także wzrost tej temperatury do około 33 stopni.
6: Po upałach pojawią się nawałnice, będą intensywne opady deszczu, a nawet gradu i wiatr do 90 km na godzinę.
7: W pierwszej kolejności te burze rozpoczną się na samym zachodzie Polski. One już około południa dzisiaj burze będą w województwach zachodnich. No i stopniowo ten obszar tej burzowej pogody będzie się rozszerzał w kierunku centrum Polski.
6: Pogoda ma uspokoić się w niedzielę. 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa. To pokłosie tzw. afery respiratorowej z czasu pandemii. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że spółka handlarza bronią ma zapłacić państwu karę umowną. W 2020 roku firma dostarczyła kilkaset respiratorów, które nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów. Kolejna puma, nadal nieuchwytna, dzikiego kota zauważono w lasach w gminie Pęcław na Dolnym Śląsku, mówi Natalia Szymańska z policji w Głogowie.
8: Wczoraj w ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Natomiast od godziny 22.30 teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
6: Służby apelują o sygnały od osób, które zobaczą na swojej drodze pumę.
9: Dwie minuty po godzinie 11. Zbliżamy się wielkimi krokami do południa. To jest moment, kiedy jeśli dzisiaj pracujecie, możecie sobie zrobić przerwę. Na dobrą kawę, a ja do tego dorzucam najlepsze polskie hity, bo takie będę wam grać w tej godzinie. To jest Radio SK2. Godzinę 11 rozpoczniemy z Michałem Szczygłem. Nic tu po mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Gabriel Fleszar i Bilet do nieba. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 11. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z was jeszcze odlicza do tego ostatniego dnia pracy przed weekendem. Jeszcze czeka godziny, minuty, sekundy, ale my gramy w Radio SK2 tak, że ten czas płynie zdecydowanie lepiej i zdecydowanie szybciej, a na pewno przyjemniej. Już teraz kolejne najlepsze polskie hity wam gramy. Ania Dąbrowska, Porady na zdrady, ale także Jeremi Sikorski. Wracam.

0: Kasia Kowalska i Spowiedź 25 minut po godzinie 11, a już teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak jest. I przenosimy się w czasie i posłuchamy sobie wspólnie Budki Suflera. Jolka, pamiętasz? No to jest jeden z największych i najbardziej kultowych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Można powiedzieć, że to rockowy hymn, który do dziś chwyta za serca kolejne pokolenia słuchaczy. Mnie najbardziej podobało się wykonanie z 2014 roku. Na Woodstocku Felek Andrzejczak wykonał ten numer. Co to były za emocje? Sami wtedy twórcy zespołu nazwali ten numer pieśnią marzeń. I ja myślę, że to jest idealne podsumowanie. Swoją drogą, wiecie, że to był pierwszy raz Andrzejczaka, bo właśnie ta piosenka była debiutem Felicjana Andrzejczaka jako wokalisty Budki Suflera. No, podobno gdy Lipko po raz pierwszy usłyszał go w tej roli, za nie mówił. I ja się absolutnie nie dziwię. Posłuchajmy razem w Radiu SK2. Budka Suflera i Jolka, pamiętasz?

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy 21 minut przed godziną 12. Swoją drogą chciałabym wam przypomnieć, że dzisiaj ostatnia szansa, żeby zgarnąć pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym, w hotelu w Mikołajkach. Tak, tak, to jest wasza szansa, bo trwa nasza akcja Polska jest najfajniejsza i wszystko w waszych rękach. Jak to robić, gdzie się zgłaszać? No to już posłuchajcie.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
4: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
5: Ale czas super.
3: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Kompleksowe rozwiązania i produkty do hydroizolacji firmy Sika. Poleca Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady. Jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. To będzie ostatnia reklama.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.

0: Formację nieżywych schabów i lato. A lato mamy w pełni, pogoda dopisuje na razie, bo synoptycy ostrzegają i MGW też ostrzega, że w nocy mogą pojawić się burze, więc korzystajcie z tej pogody, póki można, a później już pogoda będzie bardziej kocykowa. Ale niezależnie od tego, jaka pogoda, my wam gramy najlepsze polskie hity i z takimi wracam do was po 12.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Olek Ruszkowski, małych remontów w Krakowie ciąg dalszy. Na ulicy Siewnej trwa remont chodnika. To oznacza oczywiście utrudnienia dla pieszych, ale też dla kierowców. Miejscami występują zawężenia jezdni. Prace mają potrwać do 24 lipca. I kolejny remont, tym razem ulicy

0: Ćwikłowa na odcinku od ulicy Tynieckiej do ulicy Wzgórze. Remont dotyczy nawierzchni, a ruchem będą kierować uprawnione do tego osoby to od 20 lipca, czyli od poniedziałku. 28 stopni Celsjusza.
1: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Sejm powołał Sylwię Grzegorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka KO i Lewicy dostała 233 głosy, z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów.
2: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Grzegorczyk-Abram.
1: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przed głosowaniem na sali rosła temperatura. Każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem od posłów.
3: Czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem? Panie Adamie, naprawdę?
4: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia.
5: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
1: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski niezrzeszony oraz Marcelina Zawisza z Razem. Grzegorczyk-Abram jest adwokatką i obrączynią praw człowieka, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. A kadencja obecnego RPO profesor Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Aktywiści wracają nad Morskie Oko. Jutro organizacje prozwierzęce organizują tam protest w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska, organizator protestu.
6: Dość wykorzystywania koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Protest ma potrwać w godzinach od 9 do 21 i jednocześnie zainaugurować ogólnopolską kampanię społeczną nawołującą do rezygnacji z transportu konnego w Tatrach. Dziś apogeum upału. Alerty pierwszego stopnia i MGW pokryły prawie całą Polskę. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw lubuskiego, łódzkiego, części Wielkopolski, Mazowsza oraz Świętokrzyskiego. Zmiany mogą przyjść już wieczorem. W zachodniej Polsce obowiązują alerty przed burzami.
7: Dwie i pół minuty po godzinie 12. Mamy już południe i gramy dalej najlepsze polskie hity, ale także za chwilę poprawa humoru. Dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali lewą nogą, no to mam pewne rozwiązanie. Nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze Kamil Nosel, który wkręca w Radiu SK2 już za chwilę. A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek.
8: No to gramy.
9: 10 hitów.
8: Najlepszych polskich hitów. Polskich
7: Mezo i Kasia Wilk. Ważne, można śpiewać, można tuptać nóżką w pracy, siedząc przy biurku.
10: O

0: Łzy i Narcyz, tak wam gramy w Radio SK2, bo przecież to są najlepsze polskie hity. A już teraz babochłop Bożena, czyli Kamil Nosel, dzwoni do Anity. Posłuchajcie, bo to spora dawka śmiechu dla każdego.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Anity?
2: Tak, dzień dobry.
3: Babochłop Bożena po tej stronie. Telefon jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Proszę pani, w sprawie wizyty na 10, proszę pani. I teraz tak, pani mi powiesz, pani jest z tego szpitala z Bielska?
2: Mnie obsługiwali w Bielsku Białej. Tutaj
3: tak, dobrze. No to już wiem, proszę pani. Teraz kwestia jest taka. Czy ta pani Weronika też panią obsługiwała jako pielęgniarka?
2: A ja nawet nie wiem, która pani ma mnie pierwszy obsługiwała.
3: Mówię pani co, zrobiliśmy BHP oraz szkolenie pracownicze i ta pielęgniarka się przyznała, że jest mańkutką, proszę pani. I ja teraz widzę, że to uszkodzenie, proszę pani, zresztą doprecyzujmy. Pani miała uszkodzenie, proszę pani, na której nodze? Bo to jest od kolana w dół.
2: Prawa... Jest od kolana w dół.
3: Tak, prawa czy też lewa to była, proszę pani?
2: Pani... To jest lewa.
3: No. I widzi pani, i że to, że pani Weronika, ta pielęgniarka była mańkutką, przyznała nam się dopiero po BHP. I nam zakreśliła, proszę...
2: A to
3: proszę...
2: jest mańkutką, to znaczy czym? Co to znaczy?
3: No to jest coś innego niż, proszę pani, skolioza. I ona zaznaczyła, że pani ma, proszę pani, uszkodzoną prawą nogę.
2: No nie rozumiem w ogóle, bo ja mam wszystkie dokumenty, wypisy ze szpitala i wszystko mam na lewą.
3: No, a ja mam, proszę pani, w Narodowym Funduszu Zdrowia w centrali na prawą. Więc mówię, coś tutaj nie gra. Zadzwonię do pani i zweryfikuję tą informację, bo jak pani będzie szła na kontrol, no to oni też będą do mnie dzwonić i się pytać, o co chodzi.
2: No i co teraz w tej sytuacji musimy zrobić?
3: Ja bym zrobiła tak, że adnotację o przełożeniu, proszę pani, z lewej na prawej, jeśli pani ma, żeby mi się w papierach zgadzało, proszę pani. I jeżeli to będzie, proszę pani, na tej wizycie kontrolnej, to może już zostać zrobione.
2: No jak może przejść noga z lewej na prawą, jak mam lewą?
3: No po prostu to zrobią chirurgicznie.
2: I no, wtedy... Ale jak jestem w stanie przeniesienia, czyli wtedy co pan doktor zrobi?
3: No chirurgicznie, proszę pani, to przeniesie.
2: No ale jak mogę mieć ranę na prawej, jak mam na lewej?
3: Proszę pani, gdyby pani sprawdziła pielęgniarkę panią Weronikę i by stwierdziła pani, że ona jest mańkutką,
2: to by... Ale jak ja miałam sprawdzić, jak ona mnie przyjmowała jako sanitariuszka, a potem byłam w szpitalu i przyjmowała mnie inna lekarka i pisała nogę lewą.
3: To ja może ordynatora, proszę pani, zapytam. Panie Michale!
4: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Jezus Maria! O nie, no to dłuższego trwania. Nosel wkręca.

0: Zio i magiczne słowa, tak wam gramy 38,5 minuty po godzinie 12. Do 13 zostało nam 21,5 minuty, a co to oznacza? Że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale słuchajcie, ja chciałabym przypomnieć, dzisiaj mamy piątek. A jak piątek, to najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i to jest jeszcze taka ostatnia szansa, żeby wziąć udział w głosowaniu i zagłosować na swój ulubiony numer. A w propozycjach m.in. nowość od Sanach, ale ja wam więcej nie będę o tym opowiadać, zostawiam to Łukaszowi z Duńczykowi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP i TD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: I po reklamie.

0: Margaret, byle jak, tak kończymy godzinę 12. Po 13 najlepsze polskie hity grają dalej. A co to oznacza? Będzie m.in. nowość od Sanach, ale będzie także trzeci wymiar i dla mnie masz styla.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Ostrzeżenie dla kierowców na początek. Na zbiegu ulic Bronowickiej i Wesele mamy stłuczkę dość mocną. Taksówka zderzyła się z osobowym Oplem. Na jezdnię wylały się płyny z któregoś z tych aut. Tam trzeba liczyć się z utrudnieniami i szczególnie uważać. Po południu upalnie, pod wieczór w Krakowie ma się zrobić burzowo. Dziś do 30 stopni w cieniu na termometrach. Nawet kurtyny wodne pojawiły się w mieście. W weekend ma być deszczowo. Jutro 26 stopni, w niedzielę 25.
20: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To głosowanie podzieliło rządową koalicję. Dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy posłowie PiS-u, PSL-u, Konfederacji oraz część polityków Polski 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Sejm powołał dziś też Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

0: Polskich, to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Przez opozycję jest oskarżana o stronniczość i współpracę z rządem.
1: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania.
0: Odpowiadała tuż po swoim wyborze Gregorczyk Abram. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. Usłyszał już zarzuty. 34-latek odpowie za atak w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy. Sprawca sam zgłosił się na komisariat.
2: Podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia.
0: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Sezon interwencji TOPR w Tatrach w pełni. Z samego rana ratownicy zostali wezwani do turysty, który utknął w trudnym terenie. Wczoraj TOPR pomógł 16 osobom, w tym turystom, którzy spadli z wysokości. Mówi Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR.
3: Kilka wypadków bardzo poważnych. Upadki z wysokości w rejonie Zawratu i Koziej Przełęczy. Te osoby były nieprzytomne. Ewakuowane i odwiezione do szpitala.
0: Ratownicy TOPR ostrzegają, w weekend pogoda nie będzie sprzyjała górskim wędrówkom. Już dziś wieczorem spodziewane są burze, z kolei w sobotę ma grzmieć przez cały dzień.
4: Co prawda padać będzie w wielu miejscach, ale my na pogodę nie patrzymy, bo mamy najlepsze polskie hity i one zawsze dają nam słońce. Tak się składa, że takie wam właśnie będę grała po godzinie 13. Wiki Gabor i Kaja to na dobry początek, a później nowość od Sanach, czyli ITP, ITD. Kinga Berga, witam i zapraszam, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity.

0: Urszula i Rysa na szkle, czego wciąż mi brak, a może właśnie takich powrotów do domu? Zastanawiacie się, o czym mówię? Otóż w Szwajcarii, a dokładnie w Bernie, można spotkać się z bardzo niecodziennym widokiem po pracy, bo wielu mieszkańców zamiast wsiadać do samochodu, uwaga, wskakuje do rzeki. Nurt rzeki Are niesie ich przez centrum miasta aż do domu. Jeśli zastanawiacie się, co z ubraniami, telefonem, kluczami, portfelem, no to pakują to wszystko do wodoodpornego worka i ten szczelnie zamknięty worek nie tylko chroni rzeczy przed wodą, ale też unosi je na powierzchni jak niewielka bojka i płyną razem z tą niewielką bojką. Można? Można. No i widzicie, moi drodzy, powroty z pracy wcale nie muszą być nudne i nie musicie stać w korkach.
1: SK2.
0: O, adrenalina to na pewno tam im towarzyszy.

0: Farna i cicho. Co to jest za dziewczyna? Co to jest za głos? I jeszcze wyprzedała bilety na Torwarze. W 9 godzin już w kwietniu będzie można, już dokładnie 28 kwietnia, będzie można iść i usłyszeć te kawałki na żywo, bo ona będzie świętować 20-lecie swojej kariery. Ale zanim to nastąpi, to my gramy dalej. Już teraz czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No właśnie, jako że wehikuł czasu w Radio SK2, no to cofamy się do roku 1987, bo to właśnie wtedy powstała piosenka Wiosna, ach to ty. No to jest jeden z najpopularniejszych utworów w dorobku Marka Grechuty. To jest numer, który jest tytułowym utworem z 9 albumu solowego artysty. I brzmi bardzo dobrze. Lekko, tak poezyjnie. No i sprawia, że jak nadchodzą te pierwsze ciepłe dni, to jest pierwszy numer, o którym my myślimy. To taki nieoficjalny hymn wiosny, szczególnie dla mnie. No to co, posłuchajmy razem i powspominajmy te pierwsze ciepłe dni. Marek Grechuta i Wiosna, to ty w Radiu SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Wiktoria Kida z nowością w Radiu SK2. Co mi tam? Tak wam gramy, to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę, bo to bardzo szybko minie. Po godzinie 15, moi drodzy, ostatnia szansa, żeby zgarnąć pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w Mikołajkach. Tak, tak, jest taka szansa, bo u nas w Radiu SK, w Radiu SK2 trwa zabawa Polska jest najfajniejsza i wy możecie wziąć w niej udział. O szczegółach już za chwilę, ale zanim o szczegółach, to opowiem wam o tym, że wystarczy, że weźmiecie udział w quizie. Adrian miał 9 poprawnych odpowiedzi. Jeśli ktoś z was będzie miał 9 bądź 10, no to ma szansę na taki pobyt, więc proszę bardzo, sk2.pl, tam się zgłaszacie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
17: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
17: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
19: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
23: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
27: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
28: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
29: I po reklamie.

0: przyznajcie sami, że z najlepszymi polskimi hitami czas płynie jakoś tak szybciej, przyjemniej. Bardzo dobrze się składa, bo my wam cały czas te najlepsze polskie kawałki będziemy grać. Po 14 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. Będzie można śpiewać. Tańczyć oczywiście też.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mamo, czy wygra Polska?
9: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Tuż przed piątkowym komunikacyjnym szczytem przypominam o najnowszych utrudnieniach w Krakowie. Od środy aż do 29 lipca na ulicy Matematyków Krakowskich wymiana nawierzchni. Ulica jest zamknięta na odcinku od Krzyżańskiego do Szarskiego. Trzeba skorzystać z objazdu. 30 stopni teraz w Krakowie. To jest najcieplejszy dzień tego tygodnia. Na po weekendzie ochłodzenie do około 20 stopni i będzie padało w Krakowie. A na dzisiejszy wieczór burze w prognozach.
6: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To wyraz pogardy wobec ludzi. Tak premier Donald Tusk skomentował nie Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne. Nazywa je kompromisem, który miał ułatwić życie wielu Polakom.
7: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego czy obsesją pana Kaczyńskiego, ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
6: Weto prezydenta w pełni popierają natomiast posłowie PiSu. Ich zdaniem ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa. Po wecie Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Przypomnijmy, ustawa dawała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. To pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentów.

0: prezentacji medycznej partnera. Jest tymczasowy areszt za pożar w Świdnicy. Prokuratura zarzuca 43-latkowi, że w ubiegły weekend podpalił składowisko. W akcji gaśniczej działało blisko 200 strażaków.
1: Mężczyzna stoi pod zarzutem podpalenia składowanych odpadów o łącznej wadze około 100 tysięcy ton, w konsekwencji czego ogień zajął znajdujące się tam budynki.
0: Mówi prokurator rejonowy w Świdnicy Łukasz Cimała. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Alerty przed upałami pokryły ponad połowę Polski. Dla całej zachodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do wieczora. W trakcie upału w Bydgoszczy miejskie wodociągi rozdają darmową wodę prosto z saturatora.
2: Wszyscy chwalą naszą wodę. To woda głębinowa, pierwotnie czysta.
3: A pan w jakiej sprawie?
4: Ja chciałem wodę właśnie.
5: Dobra na upały.
3: Tak jak dzisiaj.
6: Tak jest, jak najbardziej.
3: A zwróciła pani uwagę na saturator?
6: Tak wygląda jak za dawnych lat.
7: Taki był, proszę pana, tylko było pełno os, bo ten sok leciał.
0: Z Anią, która rozlaje wodę w centrum Bydgoszczy i przechodniami, rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Ja pamiętam te stare saturatory i wakacje, jak dziadek zawsze wysyłał z butelką, żeby ją wymienić na nową.
0: Też taki miałem, kurde.
8: Pamiętasz? Ale to były czasy. No nic, no ale teraz wspominamy i to są fajne wspomnienia. Jeśli wy macie jakieś typowe wakacyjne wspomnienia, to piszcie oczywiście na Messengerze Radia SK2. A jako, że zbliżają się do Polski deszcze, to okazuje się, że jest nazwa na osobę, która taki deszcz lubi. I o tym opowiem wam za chwilę, ale teraz gram Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz na początek 14. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

Ania Wyszkoni, nie chcecie obchodzić? Tak wam gramy 18,5 minuty po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą mówiłam wam, że jest specjalna nazwa na osoby, które kochają deszcz. Tak jest, ta nazwa to, uwaga, pluwiofil. To jest osoba, która kocha deszcz, znajduje spokój i inspirację podczas deszczowych dni. Aha, to ja już rozumiem. Bo jak jesteście w pracy i coś wam nie wyszło, albo wam się po prostu nie chce, to możecie powiedzieć dzisiaj, kiedy świeci słońce w wielu miejscach w Polsce, że po prostu czekacie na deszcz, bo wy jesteście pluwiofilami? SK2

0: mi tamtych dni. Tak wam gramy w Radiu SK2. 37 minut po godzinie 14. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 15, ale jeszcze chwila, jeszcze trochę, jeszcze moment, a będzie z nami godzina 18. A wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy to właśnie Łukasz Zduńczyk prowadzi najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. I do tego czasu możecie jeszcze głosować na swoje ulubione numery. A jak to robić? No to Łukasz Zduńczyk sam wam już opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem. Cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
20: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka i niebo było różowe, tak kończymy godzinę 14. Po 15 stery przejmuje Łukasz Zduńczyk, ale także po 15 finał naszej akcji Polska jest najfajniejsza. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
12: Dlaczego?
11: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
12: A tort?
11: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: I po reklamie.
19: Drogowe newsy, bo piątkowy komunikacyjny szczyt na autostradzie już z nami. Są mega korki od Bieżanowa do Wisły i od punktu poboru opłat do Wisły opóźnienia około 25 minut. I jeszcze Zakopianka od Libertowa aż za Gaj korek w kierunku Krakowa, bo tam nadal prace przy rozbudowie drogi i zwężenie do jednego pasa. Gorąco dziś w Krakowie, 30 stopni w cieniu, na razie pogodnie, ale na wieczór synoptycy wspominają o burzach.
20: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw upały, a potem burze. Szykują się niebezpieczne godziny w pogodzie. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami obejmują niemal cały kraj.
21: No dzisiaj ta temperatura w wielu miejscach sięgnie około 31-32 stopni.
20: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Jednak jeszcze dziś pogoda zacznie się zmieniać. Stąd wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, również niemal w całym kraju.
21: Ta zmiana już dzisiaj w zachodniej części kraju. Czeka nas załamanie pogody, burze z gwałtownymi zjawiskami.
20: Możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzega też w SMS-ach RCB. Takie wiadomości otrzymują mieszkańcy 14 województw. Burzowa pogoda ma się utrzymać także jutro. Jedna osoba ranna w zderzeniu szynobusa z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej. To w województwie lubuskim koło Świebodzina. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz.
22: Szynobusem podróżowało 46 osób, nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu osobowego o własnych siłach zdążył opuścić pojazd i został zabrany do szpitala.
20: A po wypadku PKP Polskie Linie Kolejowe wstrzymały ruch kolejowy na odcinku Lutol-Suchy z Bąszynek. Utrudnienia mogą wpłynąć na kursowanie pociągów w regionie. Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
23: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
20: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik. Aplikacja ma zostać uruchomiona.

0: Omiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców z SGGW.
1: Emocje rosną z każdą godziną, bo zbliża się wielki finał. Ja wcale nie mówię o mundialu. Co to za finał? Słuchajcie, za chwilę finał naszej zabawy, wielki finał tygodnia. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś pobije naszego słuchacza Adriana, który odpowiedział na 9 pytań poprawnie? To się za chwilę okaże, za chwilę dzwonię do kogoś z was, a wy cały czas się możecie zgłaszać na sk2.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Urszula i Malinowy Król na antenie Radia SK2, a już za chwilę się okaże, kto jest królem naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I my to udowadniamy. Przez całe wakacje dajecie znać, które miejsce w Polsce lubicie najbardziej i dlaczego. I razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
3: Cześć, witam.
0: No to gdzie ty lubisz najbardziej spędzać czas w naszym kraju?
3: Ja uwielbiam Mazury.
0: No właśnie, napisałeś, że ty Mazury tak lubisz, że nawet komary ci nie przeszkadzają.
3: Mogą bzyczeć, bzyczeć i mnie to nie rusza. I
0: to nie ma znaczenia. Ważne, że jest woda, ważne, że są widoki ładne. Jak napisałeś, robisz siup na supa.
3: Tak, tak, deska sup, uwielbiam na desce sup sobie popływać.
0: No to słuchaj, deskę załatwiasz sam, ale my ci możemy załatwić pobyt w luksusowym hotelu, pięciogwiazdkowym, Hotel Mikołajki Destigo. O to teraz walczysz, tylko w naszym quizie wiedzy o Polsce musisz przebić Adriana, który jest teraz tutaj razem z nami. Cześć Adrian.
4: Cześć, cześć, hej.
0: No Adrian, masz 9 poprawnych odpowiedzi. Teraz pytanie, czy Tomkowi uda się twój wynik przebić? Panowie, czy jesteście gotowi?
4: Ja mam to za sobą.
0: No właśnie, raczej Tomek powinien być teraz gotowy. To w takim razie Adrian się przysłuchuje. Dokładnie. A Tomek teraz będzie walczył w naszym quizie wiedzy. Słuchajcie, tutaj jest cała komisja konkursowa. W składzie ja i Kinga Boryga, która będzie liczyła
5: tak,
0: poprawne
5: jest,
0: odpowiedzi.
5: Jestem. Miałam iść do domu, ale po prostu zatrzymało mnie to, żeby sprawdzić, kto wygra tę bitwę.
0: No to słuchajcie, czas na ten wielki finał. Pytania przygotowane. Tomek, na pytanie, które ci zadam, kilka pytań, odpowiadasz tak lub nie. Dobra? Czy wszystko
3: Dobra.
0: Jest jasne? Masz 30 sekund. Musisz przebić Adriana. No to uwaga, czy jesteś gotowy i zaczynamy?
3: Tak, jestem gotowy.
0: Czy w 2014 roku polscy siatkarze zostali mistrzami świata?
3: Tak.
0: Czy Doda ma na imię Dagmara?
3: Nie.
0: Czy polski prezydent ma letnią rezydencję w Juracie?
3: Tak.
0: Czy Radio SK2 gra 100% polskiej muzyki?
3: Nie.
0: Czy IMGW to nazwa zespołu muzycznego?
3: Nie.
0: Czy Robert Lewandowski nadal będzie mieszkał w Barcelonie?
3: Nie.
0: Czy męskie granie gra dzisiaj w Gdańsku?
3: Tak.
0: Czy mąż Roxy Węgiel to Kevin?
3: Tak.
0: Koniec.
3: Kurczę.
0: Uwaga, ale no to jest, ja nie wiem, ile jest odpowiedzi,
5: już,
0: dlatego
5: już
0: Kinga Baryga tutaj
5: raz,
0: razem ze mną.
5: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Czyli 8 pytań, na 8 pytań udało się odpowiedzieć, z czego 7 poprawnie.
0: Czyli uwaga,
5: co to
0: Adrian,
5: oznacza?
0: Uwaga. Adrian, jesteś tu razem z nami.
4: Jestem, cały czas słuchałem.
0: Wygrywasz pobyt w hotelu Hotel Mikołajki Destigo.
5: Adrian, ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania, po prostu wiedziałam, że ty to zdobędziesz. Wielkie brawa dla ciebie.
0: Lider jest tylko jeden. Ale Tomek, jesteś tam razem ze mną? Nie martw się.
3: Jestem, gratulacje dla Adriana.
0: No właśnie, gratulujemy Adrianowi, ale ty oczywiście z Radia SK z pustymi rękami nie wychodzisz, bo leci do ciebie zestaw kosmetyków Ziaja Sopot Sun na słoneczne wakacje.
5: I to jak one pachną, już przetestowałyśmy tutaj.
0: Aktualnie w studiu trwa spa. To wszystko możecie zobaczyć na Instagramie. No to dzięki panowie i Adrian, jeszcze raz gratuluję. No byłeś po prostu mistrzem. Ty o Polsce wiesz wszystko.
4: No, dziękuję. No może nie wszystko, ale staram się wiedzieć dużo.
0: Krążą plotki, że ty jakimś nauczycielem jesteś.
4: No nie jestem.
0: Ale tak to brzmiało. Gratuluję, wszystkiego dobrego.
4: Dzięki.
0: Ale to nie koniec naszej zabawy, bo w kolejnym tygodniu znowu będzie do wygrania pobyt w luksusowym hotelu. Zgłaszajcie się na sk2.pl.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Jeśli wy też już dłużej tak nie możecie, to jest normalna oznaka, to jest wakacyjny piątek, za chwilę wracamy do domu, jest 15.30, a w Radiu SK2 czas na skrót najważniejszych newsów, Kuba Konieczkowicz.
1: Strzelanina w Aalborgu. Co najmniej 3 osoby są ranne. Podają duńskie media. Jak informuje lokalna policja, wymiana ognia trwa. W rejonie zdarzenia służby gromadzą duże uzbrojone siły. Nie podają na razie jednak szczegółów. Policja w Danii zaapelowała też do mieszkańców o opuszczenie niebezpiecznego obszaru i szukanie schronienia. Andy Burnham został nowym szefem Partii Pracy. W poniedziałek zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Jak zapowiedziało, Zjednoczone Królestwo czekają największe zmiany od 40 lat. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy lider lejburzystów i premier Keir Starmer. Brytyjskie media nazwały wybór Burnhama polityczną koronacją, bo nikt inny się nie zgłosił. Burnham będzie 7. premierem Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat. Woda we wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem jest zdatna do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic. Według danych temperatura wody w Bałtyku wynosi teraz średnio około 18 stopni Celsjusza. Dodajmy, aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

0: Kasia Kowalska, co za głos. To jest SK2, tu się gra 100% polskiej muzyki, najlepsze polskie hity. A teraz będzie taka historia, że niektórzy powiedzą, dokąd ten świat zmierza. Uwaga, pewna para wzięła sobie psa jako świadek na ślubie. Nie poprosili kolegi czy koleżanki, tylko normalnie wzięli swoją suczkę, ta łapą przyklepała dokument i ślub załatwiony. I to się może wydawać szalone, ale wbrew pozorom to ma sens, słuchajcie, no bo jak wszyscy wiemy, pies wie o nas najwięcej, prawda? Niejedno w naszym domu widział, niejedno w naszym domu z naszych ust słyszał i nikomu nie powie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
15: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
19: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
18: Dlaczego?
19: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
18: A jak coś się zepsuje?
19: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
18: Tort też kupi?
19: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
20: Wakacje to sezon na waluty.
4: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
20: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I po reklamie.

0: I właśnie takie numery mamy dla was w Radiu SK2, które śmiało można śpiewać rodzinnie w samochodzie w drodze na wakacje. To jest SK2, Tila za nami. Za chwilę godzina 16 i najnowsze newsy, a potem Artur Jarząbek prawdę wam powie, więc zostańcie z nami.
1: Reklama.

Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu.

0: 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: I po reklamie.
18: A czwórka teraz w drogowych newsach. W piątkowe popołudnie stracicie więcej niż kwadrans, przeciskając się przez krakowski odcinek autostrady. Do zera hamujemy na wysokości węzła Wielickiego i toczymy się w kierunku S7. Most przez Wisłę to też newralgiczny punkt, a zator w stronę lotniska ciągnie się aż za Łagiewniki. I zerkam jeszcze za okno. Tam na razie pogodnie, ale alerty burzowe obowiązują na ten wieczór i noc. 30 stopni teraz na termometrach.
19: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ta decyzja uderza w 2 miliony Polek i Polaków żyjących w związkach partnerskich. To komentarze posłów koalicji do weta Karola Nawrockiego. Prezydent, przypomnijmy, zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
20: Państwo nie jest od oceniania obywateli. Państwo jest po to, aby ułatwiać życie obywatelom.
19: Komentuje Urszula Pasławska, wiceprezes PSL. Z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula podkreślała, że prezydent nie chciał rozmawiać na temat ustawy.
21: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść nam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli prezydenccy wysłannicy.
19: Przypomnę, projekt przewidywał zawieranie przed notariuszem umowy przez dwie osoby pozostające w związku. To pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Lewica zapowiada złożenie nowego projektu. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który wczoraj podczas kontroli na S10 w okolicach Czerniewic staranował radiowóz służby celno-skarbowej. Mundurowi ruszyli w pościg autostradą A1 do węzła Ciechocinek, relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
22: Dwukrotnie uderzył w radiowóz, najpierw w jego tył, a następnie w bok, próbując zepchnąć radiowóz z autostrady. Ciężarówkę znaleziono później na skraju lasu, gdzie po uderzeniu w drzewo została przez kierowcę porzucona.
19: Pojazdem, jak się okazało, przewożone były niebezpieczne odpady, sfałszowane dokumenty oraz znaczna ilość gotówki. Sprawę prowadzi policja we współpracy z celnikami. Rycerze gromadzą się pod Grunwaldem. Już w sobotę inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Rekonstrukcje organizowane od 28 lat przyciągają tysiące widzów.
23: Nasze pola Grunwaldu są przygotowane tego dnia na przyjęcie od 80 do 100 tysięcy turystów. Mniej więcej tyle wynosi frekwencja na polach Grunwaldu.
19: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Wydarzeniu towarzyszy jarmark rzemieślników oraz turnieje rycerskie i bardów, a inscenizacja bitwy pod Grunwaldem rusza jutro o godzinie 15.
24: Są wśród nas takie osoby, które o wszystkim mają coś do powiedzenia i na wszystkim się znają. W dobrym znaczeniu taki jest właśnie Artur Jarząbek, który za chwilę prawdę wam powie i będzie miał ostrzeżenie dla tych, którzy lubią czasami pójść na spacer

0: Carla Fernandez w Radiu SK2 czaruje nas swoim pięknym głosem. On nas też teraz zaczaruje, ale na szczęście śpiewał nie będzie. Artur Jarząbek prawdę wam powie, prawdę o kleszczach w lesie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Jeśli planujecie w ten weekend relaksujący spacer po lesie, to mam dla was ważny komunikat. W gęstwinach oficjalnie rozkręca się właśnie sezon na pasażerów na gapę. Latające kleszcze, tak się mówi o nich potocznie, ale tak naprawdę to są strzyżaki sarnie. Te małe, kilkumilimetrowe owady normalnie polują na jelenie, ale człowiekiem też nie pogardzą. Strategię mają bezwzględną. Nadlatują, lądują na nas, po czym zrzucają skrzydła. Pozbywają się swojego napędu, wczepiają się we włosy i zaczynają pić krew. Przez te haczykowate odnóża bardzo trudno jest siebie strząsnąć. Samo ugryzienie jest bezbolesne, ale po kilku dniach zaczyna się dramat. Swędzenie, pieczące bąble, które u alergików mogą się utrzymywać nawet tygodniami. Jak się przed tym bronić? Przede wszystkim szczelne ciuchy, czapka na głowę i uwaga, unikanie koloru niebieskiego, bo naukowcy udowodnili, że strzyżaki wręcz za nim szaleją, więc jeżeli chodzisz do lasu ubrany na niebiesko, to wtedy sprawiasz, że taki strzyżak czuje się jak w niebie.

0: Na szczęście na weekend już długo czekać nie musimy, bo jest 16.30. Łukasz Zagrobelny przed nami, a za nami. A przed nami Kuba Konieczkowicz, który wpadł z najnowszymi newsami.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na A4 w kierunku Krakowa. Między węzłami Brzesko a Tarnów-Mościce bus wjechał w bariery energochłonne. Nikomu nic się nie stało, na miejscu jednak pracują służby, a trasa w kierunku stolicy Małopolski jest częściowo zablokowana. Ponad 1/3 kraju zagrożona suszą rolniczą. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną warunki pogodowe.
2: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy w maju, w kwietniu. Teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu w części kraju.
1: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jak dodaje, producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa. Chodzi o program retencji i ubezpieczenia. Wody Polskie i naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. Ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni, a chodzi o stworzenie ogólnopolskiej bazy działalności tych zwierząt. Zebrane dane posłużą do badań.

0: Tak, potwierdzam, to już jest koniec tego tygodnia, weekend wakacyjny już za chwilę, a to takie przyjemne, relaksujące dźwięki z Radia SK2 na dobre piątkowe popołudnie. Mysłowic za nami, a to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Jak słyszeliście przed chwilą w newsach Radia SK2, naukowcy pracują nad taką specjalną aplikacją na smartfona, za pomocą której będzie można zgłaszać, gdzie jest bóbr, i w taki sposób będą oceniać populację bobrów w Polsce. Słuchajcie, to ja już wiem, jak będzie brzmiało powiadomienie wysyłane przez taką aplikację. Jak na przykład na smartfona pobierzemy, nie? I ktoś zauważy bobra, to wtedy telefon będzie krzyczał tak:
1: bober! Jakie bydle!
2: SK2.
0: A ja mam dla was zaproszenie na dzisiejszy wieczór.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
4: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Kompleksowe rozwiązania i produkty do hydroizolacji firmy Sika. Poleca Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
15: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
16: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus jeden obok kina.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow w Radiu SK2. Jeszcze w zielone gramy. No będzie zielono w najbliższych dniach, bo idzie spora dostawa deszczu do Polski. Czy w najbliższych godzinach będzie u was padać, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK2. No a potem gramy dalej najlepsze polskie hity. Będzie między innymi klasyk od Grupsona.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź

0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jeszcze na dzisiejszy wieczór burzowe alerty dla Krakowa i regionu. Jutro i w niedzielę ryzyko burz też jest spore i deszcz ma padać, ale temperatury będą fajne, bo 25-26 stopni Celsjusza maksymalnie. I jeszcze słówko o tym, co po weekendzie. I tu nie mam najlepszych wieści, bo temperatura spadnie do około 21 stopni w poniedziałek i takie 20-21 dzień w dzień w przyszłym tygodniu. Opady deszczu widzę w prognozach niemal codziennie, aż do końca lipca.
6: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Niemal cała Polska w alertach. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w całej zachodniej i centralnej Polsce, a front przechodzi już przez Wielkopolskę. Na linii nasz poznański reporter Bartosz Łojewski, który ma najnowsze informacje.
7: Jak powiedział mi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, na razie nie ma zgłoszeń o podtopieniach. Interwencje dotyczą głównie połamanych drzew, które blokują drogi. Strażacy obsługują teraz około 50 tego typu zgłoszeń. Najwięcej ich zanotowano w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i Kościanie.
6: W kolejnych godzinach burzowy front ma się przesuwać w głąb kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem do mieszkańców 14 województw. Burzowa pogoda ma się utrzymać także jutro. Nie żyje pasażer w pociągu warszawskiej kolei dojazdowej. Są utrudnienia w ruchu. Do tragicznego zdarzenia doszło w pociągu relacji Grodzisk Mazowiecki - Warszawa. Jeden z pasażerów nagle zasłabł. Pomimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Piłkarski świat czeka na finał mundialu. O tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny świata powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny, a kibice obu drużyn wierzą w zwycięstwo swoich zespołów, a emocji z pewnością nie zabraknie.
8: Jakie emocje przed niedzielnym finałem?
9: Jest zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Tyle czekamy na niedzielę.
8: Jaki obstawiamy wynik meczu?
9: Argentyna. 2-1.
6: Z Cristianem, Argentyńczykiem mieszkającym w Warszawie, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada. Mecz finałowy, przypominam, w niedzielę o 21:00.
10: A teraz uwaga, bo tutaj ktoś chce się z nami przywitać. Posłuchajcie. Jał, jał, jał. O właśnie, ten pan za chwilę zagra na antenie Radia SK2, a Kuba Konieczkowicz, który przed momentem czytał newsy i zdradził, że on zna na pamięć cały tekst tego kawałka.
6: To prawda, ale spokojnie, nie będę śpiewał, czy też rapował.
10: Ale wy możecie pod nosem, przecież was nikt w samochodzie nie słucha. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK2.
11: Najlepsze polskie hity.
10: No i właśnie to są najlepsze polskie hity, że można je śpiewać, kiedy nikt inny nie słyszy. Teraz Sanach przejmuje antenę Radia SK2, 2 minuty po 17:00.

I uwaga, teraz tylne fotele w samochodzie z zespołem Bime. I tak razem jedziemy na wakacje w piątkowe popołudnie. Bime na antenie Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj mamy święto, Światowy Dzień Emoji, czyli tych emotek, które sobie, tych buziek, które sobie wysyłamy w SMS-ach. I z tej okazji firma, która te emotki produkuje, zapowiedziała nowości. Niebawem powstaną nowe, na przykład pękająca twarz, motyl monarcha, latarnia morska, meteor, gumka do ścierania. Na przykład ogórek kiszony też będzie, co jest, jakby nie patrzeć na czasie, bo sezon ogórkowy trwa. I będzie też siatka z uchwytem. A ja się pytam, po co, słuchajcie? Przecież ja znam takie osoby, jak na przykład moi rodzice, którzy nawet najbardziej skomplikowaną i długą wiadomość potrafią skomentować jednym wysłanym kciukiem w górę. I wtedy wiadomo, że wszystko jest okej, prawda? Że wszystko zrozumiałe. Więcej nie potrzeba. A poza tym kiedyś ludzie emotek nie mieli i się komunikowali. A propos starych czasów, Dawid Podsiadło gra z nami w Tazosy już teraz.

0: bez ciebie tu. Na zawsze i na wieczność. Wilki w Radiu SK2. No są takie numery, które zostają z nami na zawsze. I teraz kolejny z nich.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo my co jakiś czas w Radiu SK2 podrzucamy wam takie hity, które są z nami od lat i ciągle się nie nudzą. I teraz cofamy się do lat 80. To jest piosenka, to jest wielki hit, na którego nikt wcześniej nie stawiał na początku. Grażyna Łabaszewska i Czas nas uczy pogody. Ten numer pojawił się w latach 80. na festiwalu w Opolu, ale co ciekawe, jury się nie spodobało. Dopiero potem ten numer stał się hitem. I co ciekawe, pierwotnie ten kawałek miał zupełnie inny tekst, a stworzył go Jacek Cygan. Wszystko się zmieniło podczas pewnej podróży pociągiem, kiedy Jacek Cygan spędzał święta wielkanocne ze swoją żoną w Lublinie i gdy wracali pociągiem do Warszawy, to podobno na wysokości Dęblina na Jacka Cygana zeszło olśnienie i napisał aktualny tekst tego numeru i od tamtej pory jest to hitem. Także słuchajcie, no uważam, że PKP powinno pobierać tantiemy od każdego zagrania tego numeru i jedno jest pewne, skoro ten hit powstał w pociągu, to wizyta w Warsie musiała być udana.

0: Szona w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i możemy teraz pogratulować Robertowi Lewandowskiemu. W końcu po latach się udało spotkać ze starym kumplem. Jak wiecie, Robert Lewandowski przeprowadza się teraz do Chicago, będzie grał w Chicago Fire. No i miał teraz grać mecz z Vancouver Whitecaps, ale mecz został odwołany przez dym z kanadyjskich pożarów. A że żona Roberta Lewandowskiego została z córkami w Europie, no to Lewy miał trochę wolnego czasu i... Dzięki temu, że w drużynie przeciwnej gra jego stary kolega z Bayernu, Thomas Müller, no to panowie się spotkali na mieście, razem wyszli i wrzucili zdjęcie do internetu. No to słuchajcie, no tak to jest niestety w dorosłym życiu, prawda? Nieważne ile się zarabia, czy się zarabia miliony, czy mniej. Okazja, żeby spotkać się ze starym kumplem z pracy zdarza się raz na kilka lat i to dziwnym trafem wtedy, jak żona jest zajęta.
1: SK2 Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
0: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
2: Ale czas, super.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama. Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj i dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
2: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Kompleksowe rozwiązania i produkty do hydroizolacji firmy Sika. Poleca Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: I po reklamie.
5: Jest 18:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w okolicach Wierchomli w Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Kilka wagonów wpadło do rzeki. Ruch kolejowy w kierunku Krynicy został wstrzymany. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego podpisało list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na ultimatum partii. Albo członkowie PiS rezygnują z działalności w stowarzyszeniach, albo muszą liczyć się z wykluczeniem. Termin podporządkowania się uchwale upływa 23 lipca. W przyszłym tygodniu paliwo może jeszcze bardziej skoczyć w górę. Według analiz ekspertów z biura Reflex 95 w przyszłym tygodniu osiągnie cenę 7 zł i 30 groszy za litr. Diesel może zdrożeć nawet o 57 groszy do 7 zł i 90 groszy.
4: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
6: Dobre radio, żeście odpalili na początek wakacyjnego weekendu. Tutaj mamy wasze ulubione numery na wakacyjny wieczór. Jest ich 20, plus nowości jeszcze dochodzą. Za chwilę nowa propozycja od Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. Zespół Phil też nagrał nową piosenkę. No i uwaga, będę miał dla was numer, który aktualnie opanowuje media społecznościowe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: Gorąca polska dwudziestka radia.
6: Nad przepaścią, na miejscu 20 Dawid Podsiadło. To jest właśnie SK2. Jest 18:02.

0: ładowanie baterii po całym tygodniu rozpoczęte. Ole Kendra jeszcze nie raz będę wam tu zapowiadał, bo ta dziewczyna dopiero się rozpędza. To jest Radio SK2 i miejsce 19 gorącej polskiej 20, a teraz czas na obiecaną nowość od Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, która już teoretycznie z Kwiatu Jabłoni nie jest, bo ona przez lata tworzyła piosenki w duecie ze swoim bratem, ale ostatnio zrobili sobie przerwę. Każde poszło w swoim kierunku. A jak to jest nagrywać piosenki solo?
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Po kawałku były momenty, druga misja w tej grze zaliczona. To nie o mnie, premierowo w SC2.

0: serce.
1: Ale tu jest mroczny klimat. Ale dobrze się tego słucha. Metzner w Radiu SK2. To jest ten gość, który śpiewał o mieście, które pachnie jak Gotham, a to była jego nowość. Kim jestem na miejscu 17 gorącej polskiej dwudziestki? A teraz zaproszenie na rodzinne ogródki działkowe, bo właśnie na Rodosie był nagrywany teledysk do tego numeru. Numer idealny na wakacyjny chill. Fukaj Iliwka. Chcę więcej. Już teraz w Radiu SK2.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wiktor Waligura w Radiu SK2. Jego poprzedni hicior, 4 pory roku, właśnie z notowania wyleciał, ale wy te szybko tę pustkę uzupełniliście, bo nowy numer Wiktora Waligury, to jest to, właśnie melduje się na miejscu 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz czas na nowość od zespołu Phil, który ma dla nas propozycję idealną na wakacje. Jeśli jesteście w dalekiej podróży i powoli zaczyna chcieć się spać, to dajcie nam chwilę, za moment się błyskawicznie rozbudzicie. Piotr Kupicha z zespołu Phil ostatnio też się pochwalił, że sprawił sobie nową furę i to jest, wiecie, marka premium z taką gwiazdką na masce. Pewnie wiecie, o co chodzi. Numer dobry do samochodu. Polecam teraz testować nagłośnienie w waszej furze. Phil i ze mną bądź premierowo na antenie Radia SK2. Kawałek prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: ostatni dzień lata na szczęście jeszcze daleko, ale w wielu miejscach to może być ostatni dzień dobrej pogody w najbliższym czasie, ale spokojnie, w SC2 cały czas macie wakacyjną atmosferę. Gips i Igo to miejsce 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a Igo teraz, nie Igo, tylko Gips, szykuje się do ważnego wydarzenia w swojej karierze. Po raz pierwszy solowo wystąpi na warszawskim Torwarze, ale to dopiero 17 października. Teraz mamy nowe notowanie gorącej polskiej 20, na 12 czeka międzygatunkowe połączenie Roxy i White 2115. To po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Kompleksowe rozwiązania i produkty do hydroizolacji firmy Sika. Poleca Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków, Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków, Pasternik 69.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od baneru do bestselleru. 18 lipca Bonarka zaprasza na darmowe warsztaty upcyclingowe z Holo. Zamień starą reklamę w designerski worko plecak i troszcz się stylowo o planetę. Wybierz fragment baneru, zaprojektuj, dodaj dodatki i noś z dumą. Sobota, 18 lipca od 12 do 18. Bonarka, poziom plus 1 obok kina.
11: I po reklamie.

Kasia Sienkiewicz, tym razem na miejscu 11. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2, a to mój najważniejszy numer w tym roku. Tak mówi Vixen, który właśnie wydał nowy kawałek Spadaj. I tak w nawiązaniu do tytułu tego numeru, Vixen pochwalił się nagraniem, jak skacze ze spadochronem z 4000 metrów. Napisał, że było strasznie, ale że na pewno to powtórzy. Niech lepiej Vixen więcej czasu spędza w studiu i nagrywa nam takie świetne nowości. Vixen i Spadaj, premierowo w Radiu SK2.

0: głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Dziesięć.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Sanach w Radiu SK2 i pozdrowienia dla naszego słuchacza Michała, który pisze na Messengerze SK2, że słucha gorącej polskiej dwudziestki w taksówce i że aż poprosił kierowcę, żeby dał głośniej. No nie dziwię się, bo to jest nowy hicior od Sanach, który pnie się w górę i tym razem na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Sanach możemy zobaczyć na żywo na stadionowych koncertach. 14 sierpnia zagra w Krakowie, a 4 września wielki finał na PGE Narodowym w Warszawie, a przed nami wielki finał dzisiejszego notowania waszej listy hitów. Przed nami najlepsza ósemka.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: I po reklamie.

0: 2.
1: Wy wybieracie wasze ulubione polskie hity, a my je gramy. To jest przez was ułożona playlista. Taką mamy umowę co tydzień, to jest lista hitów Radia SK2, ale my też od siebie coś dorzucamy. Polecam zostać z Radiem SK2, bo ja za chwilę gram numer, który teraz staje się trendem w mediach społecznościowych. Użytkownicy zaczynają nagrywać układ taneczny z tego numeru. Ciężko się od tego kawałka uwolnić. Perjin i Sama. To za chwilę, a na miejscu 8 Bledka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Zalia. Poleca się na romantyczne, wakacyjne wieczory we dwoje. To miejsce 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Ale teraz słuchajcie, klimat romantyczny zamieniamy na piątkowy, bardzo imprezkowy. Bo już teraz na naszą antenę wskakuje numer, który opanowuje w ekspresowym tempie polskie media społecznościowe. To jest aktualnie hitem w internecie. To Per Jean, czyli Borys Otawa, młody polski raper, który zaczyna się rozkręcać. Myślę, że po tym kawałku staje się właśnie gwiazdą. To numer Sama. Ten kawałek może być hitem tych wakacji. Posłuchajcie.

wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. O tym śpiewa bardzo wakacyjny Mrozu, któremu przybijacie w tym tygodniu piątkę gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. My lubimy podrzucać nowości i odkrywać młode gwiazdy. O niej będzie jeszcze głośno, a wy ją będziecie znali z Radia SK2. To Martyna Baranowska, która podrzuca nam kolejny singiel, w którym, jak sama mówi, śpiewa o relacji, wspomnieniach i emocjach, które dawno powinny zostać za nią. Teledysk do tego numeru jest bardzo wakacyjny, bo nagrywała go na łące w pełnym słońcu, w upale. No to teraz możemy się poczuć, jakbyśmy tam leżeli razem z nią. Martyna Baranowska, Tracimy tylko czas, już w SC2.

Gorący letni wieczór na balkonie, a w głośnikach Radio SK2 i Kuba i Kuba z takim rozluźniającym kawałkiem. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Jutro ci panowie zagrają na męskim graniu w Gdańsku, a my zaczynamy grać podium listy hitów SK2 na miejscu trzecim Marisa. Była mnie

Marisa kończy tydzień na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz sobie pogwizdajmy z Dawidem Podsiadło, który w przyszłym roku wróci z festiwalem Zorza. Od maja do sierpnia zagra w największych polskich miastach i nagra też wspólny album z Soblem. A teraz gra na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki.

bajeczka dla Dawida Podsiadło. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. No i teraz pora na ten najlepszy z najlepszych, wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. To drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Numer skrojony na piątkowy wieczór. Porywa do tańca od pierwszych sekund. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę na szczycie listy hitów SK2. Grają już teraz.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale tu jest energia, numer, który skutecznie potrafi rozruszać tych, którzy przez cały tydzień siedzieli przy biurku, albo tych, którzy jedyne co robili, to leżeli plackiem na plaży. Drugi hymn męskiego grania na antenie Radia SK2. Męskie granie w tym tygodniu zatrzymuje się w Gdańsku i ten skład, czyli Igora Herbuta, Vito Bambino i Zalię, z tym numerem na żywo będziemy mogli usłyszeć jutro wieczorem. A jeśli chcecie ich usłyszeć ponownie na miejscu pierwszym, to wszystko w waszych rękach. Kolejna gorąca polska dwudziestka za tydzień w piątek po 18:00, a ja przypominam, w Radiu SK2 możecie zgarnąć bilety na męskie granie. Wystarczy nas uważnie słuchać.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
3: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Sanach za nami w Radiu SK2, a przed nami Marcin Rozynek, który zaśpiewa o tym, że najlepsze wciąż musi przyjść. No przyjdą siatkarskie emocje, te najlepsze, bo polscy siatkarze już najbliższej nocy o 3:00 dokładnie zagrają w Lidze Narodów z Brazylią. A my gramy dalej najlepsze polskie hity.

do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczy twisto. Jurek ma także oczy niebrzydkie, z kotem więc z nim na przystach.

0: sumie nie jest źle? To mało powiedziane, jest super, bo się zaczyna wakacyjny weekend, a to jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I my nie przerywamy, mamy najlepsze numery na piątkowy wieczór. Za chwilę m.in. Edyta Bartosiewicz, będą bracia, Lady Punk też się pojawi, sam najlepszy skład.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
8: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: I po reklamie.

0: bo jedno by przy sobie kogoś mieć.
1: Reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie. Najlepsze to...

0: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.

teraz poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?